gością z naszej ojczyznej Polski. Nazwa nas program, tak sercem życzę wszystkim wszystkiego najlepszego. A mi gente, con amor, canciones.

widzenia. Do widzenia, moje kochane Państwo. Dziękuję serdecznie wszystkim moim słuchaczom na całym świecie, co słuchali nasz program z Encarnacją Paraguay, Ameryka Południowa. Piosenki z miłością z naszej ojczyzny Polski nazwa nasz program. I tak życzę wszystkim moje tak miłej odpoczynek i wszystkiego najlepszego. Y así llegó a su fin el programa A Mi Gente con Amor Canciones de Polonia, la edición de TVW Producciones. Quien les habla, Teresa Bose, invitándoles a un próximo encuentro, Dios mediante, sábado de 12:30 horas. Tengan este muy buen fin de semana, muy buen día. Muchas gracias. Dios bien, señor.